najpierw świt, potem zmierzch, w końcu śmierć.

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, znaleźć.

cię, właśnie nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce. Nie chcę już cię prosić.

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

czym będę świecić, lśnić w siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, świecę, lśnię.

to daje się ciemnością albo światłem. Poświeć Cię do mnie. Jestem niebem, dla Was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, co Cię we mnie zachodźcie, ile chcecie, dla Was

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

0: zajdzie.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Rama, proszę ja was, mnie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet jeśli błazen i porażę brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

drama. Proszę ja was, mnie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet ty się błazen i poraży wrakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia. Ty, ona najstarsza z was. Może robi wjazd w koło pełno

zjebane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

Thanks to

0: Znasz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Witam wszystkich bardzo serdecznie na aktywacji czwartkowej. Z tej strony Michał Krupa, wasz wydawca. A jest ze mną w studiu tylko dzisiaj nasz realizator Łukasz Sierota.
1: Cześć, witajcie wszystkich i zapraszam po godzinie 19, bo będzie dzisiaj wywiad z bardzo ciekawą osobą, ale o tym więcej już po godzinie 19.
0: No i już dałeś w sumie cały spoiler tego, co miałem powiedzieć, ale...
1: Możesz jeszcze raz powtórzyć.
0: No, tak jak powiedział Łukasz, dzisiaj mamy wywiad z Olą Blachno.
1: Błachno,
0: przepraszam. Z Olą Błachno. To chwilę po 19, posłuchamy, co ona ma do powiedzenia. Jesteśmy tego bardzo ciekawi. A oczywiście oprócz tego nie pominie nas to, co zawsze w aktywacji radioaktywnego. No to słuchajcie, no posłuchamy płyty tygodnia, gdzie w tym tygodniu mamy calls. Będzie kartka z kalendarza, będzie kurier kulturalny, nasze wiadomości studenckie. No i zobaczymy, co jeszcze zdążymy dzisiaj zmieścić w nasze najbliższe półtorej godziny. No i już szybko zaczniemy od pierwszej piosenki Voice of Reason od Skalpela.

0: takiej nazwy jak Coles.
1: No, i... Polska wychowana na węglu, więc w sumie Coles się zgadza.
0: Ale pozostaje tylko mieć nadzieję, że będziemy częściej o nich słyszeć, bo wiadomo jak to jest z początkującymi zespołami, bo jak rozumiem to jest początkujący zespół, tak?
1: Czy... No, ja bym powiedział, że już są dość znani.
0: A, okej. Okay. No, nie przez wszystkich jeszcze, nie przez wszystkich jeszcze, ale zawsze warto coś innego poznać. Więc... Co jeszcze w sumie można dodać? No jeśli chodzi o tę piosenkę, to taka alternatywna dosyć.
1: Taki letniaczek po prostu.
0: Tak,
1: no.
0: Tak, idealne na tą pogodę.
1: Dokładnie, do dzisiejszej pogody sobie zrzucić taki album, więc wszystkim polecamy w tym tygodniu najnowszy album Coles i myślę, że możemy dać łapkę w górę.
0: Tak jest.
1: I przejdziemy dalej z piosenką Nieśmiesznie od Pawła Przyborowskiego.
0: A za chwilę Kujew Kulturalny.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: Już jutro warszawska Ochota stanie się najbardziej roztańczonym miejscem stolicy. W centrum aktywności międzypokoleniowej odbędzie się plenerowa potańcówka z kultową DJ Wiką, która w godzinach od 17 do 20 zadba o najlepszą selekcję tanecznych przebojów. Wydarzenie ma całkowicie otwartą formułę. To idealna propozycja na spędzenie letniego, piątkowego popołudnia.
2: Również w piątek w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie odbędzie się wernisaż nowej wystawy Edward Dwórnik – Duma i Wstyd. W tym dniu wstęp do muzeum jest całkowicie bezpłatny. Główna ekspozycja skupia się na twórczości Dwórnika z lat 70. i 80., prezentując dwa przełomowe cykle malarskie artysty – sportowcy oraz robotnicy. Celem wystawy jest rekonstrukcja źródłowej postawy twórcy ukształtowanej na przełomie lat 60. i 70. Wydarzeniu towarzyszy interwencja artystyczna Patryka Różyckiego pod tytułem Transformacja. Darmowa wejściówka pobrana ze strony muzeum lub kasie upoważnia do wstępu na wszelkie bieżące ekspozycje w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, w tym wystawę surrealizmu i antyfaszyzmu czy prezentację prac Julii Mertu.
1: W sobotę o godzinie 13 z Placu Politechniki wystartuje tematyczny spacer historyczny dedykowany walkom w Śródmieściu Południowym podczas Powstania Warszawskiego. Wycieczkę poprowadzi licencjonowany przewodnik warszawski Szymon, który przybliży mniej znane kulisy codzienności powstańczej w tym rejonie miasta. Uczestnicy spaceru poznają m.in. historię koncertów podnoszących duchowo mieszkańców w pierwszych dniach zrywu, miejsca produkcji środków higienicznych i dezynfekcyjnych na potrzeby szpitali polowych oraz sposoby zdobywania pożywienia w oblężonej dzielnicy. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a kuriera przygotował Michał Krupa.

0: tattoo brushes, brushes.
1: Dobrze, Łukasz, powiedz trochę nam więcej o tym wywiadzie, który dzisiaj nas czeka.
2: Tak, zdradzę już pewien sekret, że Ola już jest w naszym studiu, już się rozgościła, już jest, widzę, że jest wyluzowana, więc myślę, że rozmowa będzie przebiegała dosyć sprawnie, dosyć sympatycznie, a będziemy rozmawiać o jej najnowszej płycie pod nazwą Warszawa Strasse i o muzyce jazzowej, o jej stereotypach dotyczących muzyki jazzowej i o tym, i mniej więcej, między innymi o tym będziemy rozmawiać.
1: No dobra.
2: No dobrze, no to...
1: Dobrze słyszeć, no.
2: Dobrze, dobrze, no to lecimy dalej, no.
1: No nie lecimy dalej, to już za 10 minut w sumie.
2: Tak.
1: Więc jeszcze parę piosenek, wiadomości i będzie wywiad.
2: Tak jest.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Pawilon eksperymentu. Zmiany w komunikacji miejskiej. Sierpień pod znakiem upałów. A wiadomości przedstawi Michał Krupa.
1: W Budynkach Królewskich stanął pawilon eksperymentu. Najnowsza instalacja zaprojektowana i zbudowana przez studentów oraz wykładowców Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w ramach projektu Stawiamy. Pawilon znajduje się w ogrodzie przy Ermitażu, gdzie będzie można go odwiedzać do końca września. Tegoroczna edycja projektu koncentruje się wokół idei eksperymentu, zarówno w architekturze, jak i w budowaniu relacji międzyludzkich. Centralnym elementem konstrukcji jest koncepcja wspólnego stołu, która ma zachęcać odwiedzających do spotkań, rozmów i odpoczynku w otoczeniu zieleni. W związku z uroczystościami obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego od 31 lipca do 2 sierpnia mieszkańcy muszą liczyć się z licznymi zmianami w organizacji ruchu oraz funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Największe utrudnienia zaplanowano na 1 sierpnia. Tego dnia przy centrum przejdą marsze i uroczystości, co spowoduje czasowe zamknięcia ulic oraz zmiany tras wielu linii autobusowych i tramwajowych. Szczegółowy harmonogram utrudnień oraz objazdów dostępny jest na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Według najnowszych prognoz długoterminowych sierpień zapowiada się cieplejszy niż zwykle, a w wielu regionach Polski termometry mogą regularnie przekraczać 30 stopni Celsjusza. Synoptycy wskazują, że choć najbliższa fala upałów może być nieco słabsza od wcześniejszych prognoz, gorące dni będą powracać przez większą część miesiąca. Wysokim temperaturom mogą towarzyszyć gwałtowne burze, szczególnie po najbardziej upalnych dniach. Eksperci przypominają o odpowiednim nawodnieniu, unikaniu przebywania na słońcu w godzinach popołudniowych oraz śledzeniu ostrzeżeń pogodowych. A wiadomości przygotowała Martyna Szmołda.

0: Duman i Zuz w utworze Car Alarm, a teraz już czas na naszą wisienkę na torcie, albo jak kto woli, truskawkę na torcie, ponieważ z nami jest już Ola Błachno.
1: Cześć, cześć.
0: Ola Błachno i teraz posłużę się tutaj ściągą, ponieważ Ola Błachno jest wokalistką jazzową, kompozytorką, autorką tekstów, skrzypaczką i trenerką wokalną. Czy coś pominąłem?
1: Zgadza się, aczkolwiek no to zależy jakby...
0: Aranżerka jeszcze, o, to miałem dodać.
1: Tak, muzycznie się zgadza. Mam jeszcze inne wykształcenie, ale muzycznie się wszystko zgadza.
0: To sobie o tym innym wykształceniu jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale dodam tylko, że jesteś, wydałaś się kilka miesięcy temu, pół roku temu, tak?
1: Płytę? No, ponad pół roku temu, tak.
0: Tak, płytę, w której już jestem posiadaniu i płyta nazywa się Warszawę Strasse. Ale zanim o tej płycie, to porozmawiamy sobie najpierw troszeczkę o muzyce jazzowej jako takiej, troszeczkę też o tobie. I czy gdybym powiedział, że jesteś człowiekiem orkiestrą ze względu na na pasje, które wcześniej wymieniłem, to czy jakbym powiedział, że jesteś człowiekiem orkiestrą, to czy zgodziłabyś się z tą tezą, czy...
1: Nie. Nie zgodziłabym się, bo wydaje mi się, może to jest w naszych głowach, dużo mi brakuje. Dla mnie człowiek orkiestra to jest multiinstrumentalista, nie wiem, kompozytor, aranżer. Oczywiście ja robię wiele z tych rzeczy, tak jak wspomniałeś, i piszę teksty, i muzykę, i aranżuję. Ale mam takie poczucie, że nie jestem ekspertem od wszystkiego w tej muzyce, bo jednak to jest tak duży i tak szeroki świat, że do tego trochę mi brakuje jeszcze.
0: Muzyka jazzowa zawsze mi się kojarzyła z tym, że głównie wykonywali ją panowie. I czy w związku z tym czujesz, że troszeczkę przełamujesz te stereotypy dotyczące kobiet wykonujących tą muzykę? Czy zupełnie nie podchodzisz tak w ten sposób?
1: Trochę tak. To znaczy oczywiście to się w dzisiejszych czasach trochę zmienia. Mamy coraz więcej instrumentalistek, bo oczywiście wokalistek zawsze było sporo w muzyce, prawda? Często jak mówimy o kobietach w muzyce, to myślimy o wokalu. Ale coraz więcej jest, nie wiem, pianistek, kontrabasistek i tak dalej, co fajnie się zmienia. Ale wciąż oczywiście jest to bardzo męski zawód i fajnie, że to się zmienia, ale tak, chwilami mam takie poczucie, że pisząc muzykę, że radząc sobie sama rzecz biorąc muzycznie, nie tylko będąc wokalistką, po trochu staram się walczyć z tymi stereotypami, że kobieta to tylko pięknie zaśpiewa piosenkę i to tyle i ma wyglądać. Więc po trochu tak.
0: Rzeczywiście śledząc te wszystkie musicale właśnie, to można zauważyć, że jest bardzo dużo kobiet wśród kontrabasistek, skrzypaczek...
1: No w orkiestrach na przykład.
0: W orkiestrach
1: jest trochę więcej kobiet, ale jednak w muzyce jazzowej cały czas przeważają
0: panowie.
1: Panowie, tak.
0: A jakbyś miała na przykład wymienić swoje muzyczne inspiracje, albo na przykład z kim chciałabyś kiedyś wystąpić na jednej scenie, z kimś znanym z tego rodzaju muzyki właśnie jazzowej, to kto by to był?
1: Mówimy o kobietach?
0: W ogóle.
1: O świecie jazzu.
0: Wszystko jedno, tak. Wszystko jedno. Czy to kobieta, czy mężczyzna, czy...
1: Okej, taka lista byłaby pewnie pokaźna.
0: Ella Fitzgerald, wyczytałem takie nazwisko.
1: No niestety ona od wielu lat nie żyje.
0: Okej, to przepraszam,
1: To jest legenda jazzu, ale oczywiście tak, to są gdzieś tam inspiracje sprzed lat. Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, te największe wokalistki jazzowe, które już odeszły sporo lat temu, ale z takich żyjących i tak naprawdę... nieco tylko starszych ode mnie, no to na przykład światowej sławy wokalistka Cecil McLaurin-Salvant. To jest po prostu kobieta torpeda, akurat tu mówiąc o wokalu, ale no mnóstwo byłoby takich muzyków. I tak naprawdę dzisiaj wydaje mi się, że z świetnymi muzykami nawet są młodzi muzycy. To jest niesamowite, jak możemy my, nasze pokolenie, korzystać z wszelkiego rodzaju edukacji na całym świecie. prawda, od jakiegoś czasu.
0: Oj tak, to prawda, bo domyślam się, że jesteśmy z podobnego pokolenia.
1: Tak.
0: Tak, rzeczywiście. Właśnie sam kiedyś muszę sobie znaleźć chwilę czasu, żeby na taki musical kiedyś się wybrać, na taki recital jazzowy, jeśli to tak mogę nazwać. Może kiedyś znajdę na to czas, rzeczywiście muszę sobie pewne rzeczy nadrobić. Tak, dokładnie. Wówczas tego, w ramach tego nawału zajęć, które mamy, ale no dobrze, bo dowiedziałem się też, że skończyłaś szkołę muzyczną grą na skrzypcach. Zgadza się?
1: Dwa pierwsze stopnie szkoły muzycznej. Okay. Tak, te pierwsze 12 lat od dziecka, tak, to były skrzypce, moje pierwsze kształcenie.
0: A czy ta szkoła muzyczna ukierunkowała cię akurat na ten rodzaj muzyki, na jazz właśnie? Czy zanim jak trafiłaś do tej szkoły, to czy nie miałeś coś takiego, że nie byłaś pewna, co chcesz wykonywać? Czy...
1: No w Polsce szkoły muzyczne zaczyna się jako dziecko. Wtedy nie za bardzo się wie, co się chce. Mhm. Tak naprawdę gdzieś ktoś popchnie cię. No jeżeli masz te 7-8 lat, no to nie wiesz, z czym to się je. Nie wiesz, co oznacza szkoła muzyczna. To jest
0: bardzo
1: tak naprawdę
0: wcześnie.
1: Druga równoległa szkoła, bo tak naprawdę masz dwie szkoły non-stop. I szkoła muzyczna to jest dzień w dzień. Szkoła też, popołudniowa, więc tak naprawdę na początku nie miałam pojęcia i też zaznaczmy, szkoły muzyczne są klasyczne, tak? Więc gramy muzykę klasyczną do pewnego wieku, dopiero gdzieś później w wieku późno nastoletnim można gdzieś tam zdawać na wydziały rozrywkowe. I tak, klasyka oczywiście w dużym, dużym stopniu wykształciła mnie muzycznie, co nie zmienia faktu, że nie dała tego poczucia, że pójdę w jazz, no bo zupełnie w innym świecie się obracałam. Dopiero później gdzieś zasłyszałam utwory w inny styl muzyczny i pomyślałam, tak, to jest dla mnie.
0: A czego twoim zdaniem słuchacz poszukuje dzisiaj w muzyce jazzowej? Bo na przykład rozumiemy w muzyce typowo tanecznej, no to wiadomo, zabawy, tak? W muzyce pop też, powiedzmy, takiej zabawy, takiego chillu też. A w muzyce jazzowej czego on może poszukiwać? Co może znaleźć?
1: Ja nie wiem, czego poszukuje przeciętny człowiek w jazzie. Ja mogę powiedzieć, co mi się wydaje, albo czego ja poszukuję. Ja na przykład poszukuję tego luzu i tego pewnego rodzaju wolności, którą daje jazz. Bo jazz jest taką muzyką w dużej mierze improwizowaną. Tam jest duża doza takiej swobody, prawda? Tam nie ma nic od linijki do linijki. Bo my możemy coś zmienić, możemy dodać jakiś dźwięk i tak naprawdę to jest bardzo żywa muzyka. To nie jest coś takiego, że mamy poustalany każdy jeden dźwięk i tak dalej. Więc wydaje mi się, że takiego luzu, spontaniczności... Ale też powiedzmy sobie szczerze, kiedyś jazz był muzyką taneczną. Od tego się zaczęło. Od początek XX wieku te wszystkie Dixieland, muzyka swingowa, tak naprawdę to były sale koncertowe, gdzie do wykonywanej na żywo muzyki swingowej wszyscy przychodzili potańczyć. Tak w Ameryce się działo. Oczywiście ten jazz później ewoluował i mówimy o innych stylach i teraz wydaje się jazz dla wielu ludzi muzyką trudną, nie jakąś niedostępną, trudną, może jakoś właśnie zbyt skomplikowaną, ale przypomnijmy, że zaczęliśmy od tej muzyki rozrywkowej, która była muzyką taneczną i dzisiejsza muzyka, tak naprawdę standardy jazzowe, które do dzisiaj funkcjonują w muzyce jazzowej, one były często piosenkami z musicali w latach 20-30.
0: No proszę, to duża ciekawość.
1: Kawałek historii.
0: Tak, no to prawda, to o tym moglibyśmy osobny chyba odcinek kiedyś zrobić. A bo wspomniałaś o szkole muzycznej, bo studiowałaś w Warszawie i w Berlinie, zdaje się, tak?
1: Tak.
0: Tak, bo dowiedziałem się, że też marzyłaś o Katowicach. A skończyłaś...
1: Zdawałam też do Katowic, aczkolwiek tam się nie udało i pomyślałam, że no, na Katowicach świat się nie kończy, więc pojechałam na wstępne do Austrii, do Niemiec. Mhm. I super, że tak się udało, że Berlin, bo świetny uniwersytet i tak naprawdę miałam jeszcze większe możliwości.
0: A tak jakbyś mogła porównać szkołę muzyczną w Warszawie, a w Berlinie, to jakie są mniej więcej różnice?
1: To znaczy, ja nie studiowałam muzyki w Warszawie.
0: A, okay.
1: Ja byłam w szkołach muzycznych do pewnego wieku, a studia już muzyczne na Uniwersytecie Muzycznym rozpoczęłam po prostu od zera w Berlinie. Więc ja nie mogę porównywać uczelni.
0: Jasne.
1: Tu i tu. Mogę powiedzieć, że co daje Berlin? Berlin daje ogromne możliwości, ogromną ilość międzynarodowych warsztatów, możliwości gdzieś wyjazdów. Tak naprawdę co chwila przyjeżdżają z całego świata profesorowie i ja na przykład, moi główni profesorowie byli ze Stanów. Więc tak naprawdę poza muzycznie to jest ogromna szkoła, jeżeli musisz funkcjonować, uczyć się w innych językach czegoś, czego się uczysz. To jest, na pewno jestem o tyle kroków do przodu.
0: Okej, okay, no to słuchaj, no to bardzo takie, powiem ci, rozwijające to co robisz. A to teraz już przechodząc do tej płyty Warszawa Strasse, w której jestem już w posiadaniu i sobie z przyjemnością posłucham w wolnej chwili. Słuchaj, taki nietypowy, ciekawy zabieg jest tam zastosowany, bo tak, nazwa tytułu jest po polsku. Tytuł każdej z tych piosenek jest po polsku.
1: Po niemiecku.
0: Ale po niemiecku też, właśnie. Do tego też nawiążę, tak, bo są stacje metra w Warszawie i stacje metra, albo też ciekawe miejsca w Berlinie.
1: Tak jest.
0: A wykonanie jest po angielsku w większości utworów. I właśnie skąd taki, co ma na celu taki zabieg?
1: To znaczy, w jazzie często zasadniczo śpiewamy po angielsku. Nie mówię, że po polsku czy po niemiecku nie, ale zasadniczo no, po niemiecku rzadko kiedy się śpiewa, przynajmniej jazz. Więc to w ogóle nie było na tapecie. To nawet nie przyszłoby mi do głowy, żeby śpiewać coś po niemiecku. A angielski, no naturalnie ja zaczęłam pisać tę płytę jeszcze będąc w Berlinie. No musiałam myśleć międzynarodowo, tam też powstał skład i nagrałam płytę w międzynarodowym składzie. Tak naprawdę muzycy z 5 krajów tam się znajdują, więc dlatego ten angielski. Jest symbolicznie jedna piosenka po polsku, a jest to utwór Praga, ponieważ chciałam oddać taki koloryt starej warszawskiej Pragi i kapeli ulicznej, które niegdyś tam znajdowały się, grywały. I nie wyobrażałam sobie nagrać takiej swingowej w starym stylu piosenki po angielsku. I dlatego tu jest ukłon w stronę Pragi warszawskiej.
0: Właśnie, jest rzeczywiście tutaj utwór pod tytułem Praga, ale też są utwory na tej płycie pod tytułem Warszawa Centralna, Rondo ONZ, Nowy Świat Uniwersytet. No to są takie stacje metra, ale też i na przykład Tiergarten, tak. Warszawa już trasę, ten tytułowy. Aleksanderplatz na przykład. No, w ogóle skąd wziął się Berlin w twoim przypadku? I jakbyś mogła porównać inaczej, może czym wyróżnia się Warszawa na tle Berlina, albo Berlin na przykład na tle Warszawy? Jakbyś tak streścić.
1: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to wydaje mi się, że Berlin to jest ogromna różnorodność, ogromna wolność pod każdym względem i mam takie poczucie, że każdy człowiek znajdzie coś dla siebie w tym mieście. Naprawdę od artystów bardzo niszowych. I tutaj już nawet nie chcę mówić o muzyce, ale Berlin to stolica tanga. Jeżeli na przykład ktoś chciałby tańczyć tango, no to tam jest ogromna scena rozwijająca się muzyki właśnie tango. Berlin to bardzo super działająca wszelka możliwa alternatywa, czy to w sztukach plastycznych, czy w sztukach muzycznych. Więc ja mam poczucie, że ten i mainstream, i główne jakieś takie trendy, które od lat się dzieją, będą miały tam zastosowanie. I zupełnie nowości. I ludzie naprawdę żyją z ogromnym luzem. Tam nikt na nikogo nie patrzy, biegnie, tak jak to w dużym mieście. Oczywiście w Warszawie też tak jest, ale mam poczucie, że Berlin jeszcze bardziej w tę stronę różnorodności, wolności poszedł. To już taki, od lat.
0: Taki Berlin troszeczkę taki bardziej międzynarodowy, bardziej chyba otwarty.
1: No jest bardzo, bardzo tak. To jest nie bez powodu też mówiono lata temu o Berlinie Babilon. Jakby tutaj było nawiązanie do biblijnego, jakby w takim, do kolebki kultur. Bo tam się to działo właśnie.
0: Bo płyta prezentuje różne miejsca, różne stacje metra w Warszawie, w Berlinie. Ale płyta, jak wspominałaś w którejś rozmowie, to opowiada przede wszystkim o człowieku. O tym, co ty przeszłaś przez całą karierę, zgadza się?
1: Nie o tym, co przeszłam ja przez karierę, tylko to jest cały taki koncept, który powstał i dzieje się na kanwie i w tle jest cały czas podróż mamy. Podróż pociągiem, właśnie dlatego stację metra i pociągu. I dlaczego taki powstał? Bo ja przez lata, mieszkając w Berlinie, ja w kółko jeździłam tym pociągiem Warszawa-Berlin. Po prostu setki podróży odbyłam naprawdę przez lata. Czasami w każdym tygodniu byłam w Warszawie, w Berlinie i po prostu non-stop. I miałam poczucie, że część mojego życia odbywa się na pokładzie tego pociągu. No bo ja tam musiałam, nie wiem, zrobić prace domowe na studia, już mówiąc tak bardzo, bardzo życiowo. Musiałam, nie wiem, do czegoś się przygotować, do koncertu. Miałam czas na przemyślenia, płacze i wszystko, co możliwe życiowo się dzieje, tak naprawdę. I w pewnym momencie pomyślałam, że ojejku, ile ludzi tak naprawdę na co dzień, nawet niekoniecznie Berlin, Warszawa, ale na innych trasach tak naprawdę tak żyje, że żyje w tym pociągu albo w środku transportu. I tak sobie pomyślałam, że chcę stworzyć taką muzyczną podróż i dla mnie ten pociąg i ta trasa to jest wszystko synonim wolności. To jest moja osobista podróż ku wolności, ku, też nazywam dlatego, ku swojej wewnętrznej wolności, bo to jest coś takiego, że podczas tej trasy ja przeróżne tematy, mam czas przemyśleć różne tematy.
0: Czyli można powiedzieć, że ten pociąg w tym pełnym biegu, ten pociąg jest właśnie taką otchłanią, takim odpoczynkiem troszeczkę od takim miejscem, gdzie można pozwolić sobie na różne przemyślenia, na też różne emocje.
1: Tak, jak najbardziej, też. Mhm.
0: Dobrze, a powiedz mi, inaczej cię teraz zapytam, słuchaj, bo jak ty w ogóle pracujesz nad głosem, samym głosem? Jakie na przykład ćwiczenia stosujesz przed danym koncertem, żeby wzmacniać swój głos? Na przykład.
1: Przed koncertem to tylko drobna rozśpiewka. Tak naprawdę no, na co dzień ćwiczę. Od lat ćwiczę i tak naprawdę przed koncertem no, to tylko chwilę potrzebuję, żeby rozgrzać struny głosowe, żeby gdzieś tam w formie wszystko się odzywało. Na co dzień, nie wiem, mam tu śpiewać, mam tu prezentować ćwiczenia.
0: Nie musisz. Chyba, że chcesz, to proszę bardzo.
1: No. Może to odpuśćmy. No, zazwyczaj to jest po prostu przy pianinie no, ćwiczenia. Ja też uczę śpiewu, więc tak naprawdę oczywiście przez lata sama ćwiczyłam i ćwiczę dalej, ale to też dużo uczę się ucząc innych tak naprawdę, bo widać przeróżne, w cudzysłowie mówiąc, problemy. No czasami to są problemy albo jakieś takie niedoskonałości i to jest super nauka dla mnie, co zrobić, żeby komuś pomóc.
0: A jakie są twoje najbliższe muzyczne plany? Czy coś nowego powstaje w twojej takiej szufladce? Czy coś już jest takiego, jakaś zapowiedź następnych materiałów? Coś możesz więcej o tym powiedzieć?
1: Więcej za dużo nie. Są pierwsze skrawki, do których siadam, ale mam mnóstwo pomysłów i tak naprawdę na razie porządkuję je i konceptualnie, i muzycznie, bo jest kilka osobnych pomysłów na różne płyty. I nie wiem, na co się zdecydować najpierw, więc po trochu zaczynam wszystko, ale jeszcze potrzebuję chwili, żeby sobie to ułożyć w głowie. Jaka kolejna płyta? Bo oczywiście chcę zrealizować te kilka, ale pytanie jest, co w najbliższym czasie. Wiem jedyne, że najbliższa płyta będzie w mniejszym składzie, bo tutaj mamy na pokładzie 8 osób, jest oktet i to jest bardzo trudny skład do grania koncertów i ze względów organizacyjnych, ze względów finansowych, ze względów przestrzeni, bo już włożyć gdzieś 8 osób na scenę, to trzeba mieć kawałek sceny i całe zaplecze.
0: A jeśli chodzi o plany, bo już musimy powoli kończyć, ale jeśli chodzi, już ostatnie pytanie, już jeśli chodzi o twoje plany koncertowe, to gdzie w najbliższym czasie będziemy cię mogli usłyszeć na żywo?
1: Mówiąc o tej płycie, o płycie Warschauerstrasse, to bardzo serdecznie zapraszam. Najbliższy koncert w pełnym składzie w oktecie zagramy w klubie Jasmine w Warszawie w najbliższą niedzielę, czyli 2 sierpnia o godzinie 20:30. Później w kolejny weekend to już koncert kameralny, który śpiewam, w którym śpiewam i piosenki, i standardy. I to jest w Ośrodku Kultury Warszawa Wesoła. Później jeszcze sierpień, znowu oktet i Warschauerstrasse. Tutaj już duży festiwal jazzowy, RCK Pro Jazz Festival w Kołobrzegu. Więc już nie warszawsko, ale też oczywiście bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś by odpoczywał gdzieś nad morzem. Ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o Warszawę, no to w najbliższym czasie to jest ostatni warszawski koncert Jasmine.
0: Już musimy właśnie kończąc, to naszym gościem była dzisiaj Ola Błachno, autorka płyty, wydawczyni płyty Warschauerstrasse. I teraz z przyjemnością, Olu, proszę zapowiedz kawałek z tej oto płyty na sam
1: Jasne.
0: Koniec.
1: Z tego co wiem, usłyszymy utwór Rondo ONZ i bardzo serdecznie zapraszam i na koncerty, i do wysłuchania, i dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję tobie bardzo, że znalazłaś czas przez ten napięty, mimo tego napiętego grafiku, który masz ostatnio, więc serdecznie dziękujemy, że do nas wpadłaś.
1: Dzięki.

0: Dobra, szybko już będziemy to kończyć. Fajnie było posłuchać wywiadu. Była szybka jedna piosenka pod tytułem Rondo NZ. Bardzo przyjemny jazzik, mi się podobał.
1: Mi też.
0: I jeszcze niedługo będzie wywiad kolejny. Będzie też wywiad na stronie, mam nadzieję. Ale teraz pora na nowość muzyczną. I na tym też będziemy kończyć, więc to już za chwilę. Ale już wam tłumaczę, jaka jest nowość muzyczna. Jeżeli jesteście albo byliście fanami Brockhampton, to będziecie wiedzieć, o czym mówię, bo Beerface, który teraz pod swoim własnym imieniem Kieran zaczął w końcu wydawać muzykę, co jest bardzo dobrą nowiną i to znaczy, że świat jest w odwecie i że świat zostanie uratowany przez niego, z czego się bardzo cieszę. No i co tu więcej mówić, no piosenka nazywa się K-Bar. Jest dość mocna według mnie, ale też bardzo melancholijna i no myślę, że na pewno może się spodobać i odnowić wiele wspomnień wielu fanom Brockhampton, więc zapraszam do słuchania piosenka, która wyszła dzisiaj. No i w międzyczasie się pożegnamy, nie?
1: No tak, no więc, tak, jak już to...
0: Łukaszu, dziękuję ci za dzisiejszy wywiad, byłeś naszym realizatorem.
1: Ja dziękuję tobie też również za poprowadzenie, za towarzyszenie mi.
0: No, oczywiście. I mówiłem to ja, Michał Krupa i teraz Kieran
1: Łukasz,
0: z piosenką.
1: No. Łukasz Siewota i mam nadzieję, że w większym składzie za tydzień.
0: Dokładnie. I teraz Kieran z piosenką K-Bar.

galijskim tyłku kalistenik. W tyłku galijskim kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce. Najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

minęła godzina 20, w zasadzie mamy 3 minuty po godzinie 20 przy mikrofonie Natalia Ostaszewska. No i dzisiaj, no mogę powiedzieć, jakby świętujemy trochę sentymentalnie, trochę tak bardziej z utworami, które się pojawiały stosunkowo często, albo które bardzo lubię, lub z którymi mam jakieś ciekawe historie. Zanim to wszystko, to chciałabym Wam podać informacje kontaktowe. Jeśli macie ochotę się ze mną skontaktować, piszcie na adres natalia.ostaszewska@radioaktywna.pl lub po prostu zostawcie posta na naszym fanpage'u facebookowym. Audycja Muzyczne Skrajności, a ja skoro mówię, że świętujemy, będzie sentymentalnie, no to jeszcze zapomniałam dodać, że dzisiaj się spotykamy po raz 500, chociaż tak naprawdę nie wszystkie 500 wydań audycji Muzyczne Skrajności zrealizowałam ja. Miałam kilka zastępstw. Miałam też kilka oczywiście innych audycji w Radiu Aktywnym, więc zakładam, że na pewno zrobiłam w swojej, można powiedzieć, karierze dziennikarskiej ponad 500 audycji. No ale to 500 wydanie właśnie Muzycznych Skrajności przypadło na dzisiaj. Więc troszeczkę sobie powspominam. Skoro mamy jubileusz, po czym mogliście się już zorientować, no bo Tom the Model jako pierwszy w całości, nie tylko słynne 27 sekund z refrenu, które słyszycie co tydzień, ale w całości. W końcu po wielu, wielu latach, chyba po... jak ile to będzie? Po 11? Nie, po 10. Jakoś tak, po 10 chyba po prostu, albo po 11, nie no, chyba będę liczyć, po 9 albo po 10 pierwszy raz usłyszałam ten kawałek na żywo. Później minął rok i usłyszałam go ponownie i to było w Teatrze Likabetus rok temu w Grecji. Swoją drogą, jak teraz spojrzę, to jakoś też to było w lipcu ubiegłego roku. No ale skoro tak już troszeczkę wspominamy, no to też w sumie dzisiaj przyniosłam utwór artysty, w którego urodziny zaczynałam audycję Muzyczne Skrajności. 8 stycznia roku 2015, urodziny Davida Bowie. No i właśnie teraz Heroes, choć pamiętam, że ten pierwszy utwór to chyba było Love is Lost albo coś innego, bym musiała sprawdzić. Ale dzisiaj Heroes, bo stwierdziłam, że to będzie ciekawe w sumie, żeby to dzisiaj zagrać.

We Can Be Heroes Just For One Day. Chyba jeden z moich, mogę powiedzieć, ulubionych tekstów, jeśli chodzi o piosenki, dlatego też dzisiaj David Bowie praktycznie się chyba przewija co roku, szczególnie właśnie w okolicy urodzin audycji, więc miałam okazję go zaprezentować. No, teraz to już doliczyłam na pewno 11 razy, może się jeszcze przewiną w jakiejś audycji z jakimiś innymi, że tak powiem, utworami, bo czasami też i tak się zdarza. Z tego co wiem, to chyba szykują jakąś taką pośmiertną płytę na wrzesień, jeśli chodzi o Davida Bowiego. Nie wiem, czy to nie będą też jakieś nagrania koncertowe, bo gdzieś mi to mignęło i spróbuję wam to teraz sprawdzić dokładniej. Mam nadzieję, że dziś, że to się mi załaduje. Będzie to płyta The Shell Tommy Recordings. Premiera 18 września 2026. Co mamy? Mamy utwory, których tak na pierwszy rzut oka to nie kojarzę, więc może nigdy nie wyszły na albumach Davida Bowiego, albo po prostu są to utwory zremasterowane, albo tak zwane wersje alternatywne. Do 18 września jeszcze trochę, no ale myślę, że jak ta płyta się już w całości ukaże, no to będziemy o niej mówić tu dzisiaj, tu w muzycznych skrajnościach. Z tego co widzę, mamy tutaj, a chyba raczej to też widzę tak powoli, że to będą też covery. No zobaczymy, co z tego wszystkiego się okaże. No na razie mamy jeden utwór, którego przyznaję nie słuchałam, bo to jest kompozycja I Want Your Love. I z tego co widzę, na moim serwisie streamingowym mamy Davy Johnson The Lower Third. No zobaczymy, o co w tym wszystkim chodzi. Na razie jeszcze nie znalazłam i w sumie nie szukałam informacji na temat tej konkretnej płyty. No a my wracamy do, można powiedzieć, świętowania tej 500. audycji Muzyczne Skrajności. Wracam do jednej z pierwszych płyt, które kiedykolwiek udało mi się zaprezentować, bo to było tak. 12 stycznia 2015 roku ukazał się już kolejny album studyjny zespołu Archive, czyli Restriction. No i on właśnie w tej styczniowych audycjach chwilę po premierze się dość często przewijał. No i pamiętam, że chyba po premierze tej płyty to miałam okazję po raz pierwszy właśnie zespół Archive zobaczyć na żywo. No i zapamiętałam z tamtego koncertu i ogólnie z tej płyty piosenka Black and Blue i teraz jej posłuchamy.

Black and Blue Archive, drugi singiel zwiastujący płytę Restriction, chociaż on się chyba ukazał dokładnie w dniu premiery tegoż właśnie albumu, który w tamtym okresie, to był styczeń, zima 2015 roku, był absolutnie wszędzie i naprawdę chyba też podbijał listy przebojów. Ja akurat tutaj najczęściej myślę o liście przebojów trójki, na której ten zespół odnosił już swoje pierwsze sukcesy na początku lat 2000, bo przecież Again, ich autorstwo jest najdłużej utrzymującym się w liście przebojów trójki utworem właśnie z roku chyba 2002 albo 2003, chyba było w sumie to około 70 tygodni i żaden inny utwór według mojej najlepszej wiedzy tam się nie utrzymał aż tyle. No więc i też co ciekawe, to jest jeden z najmłodszych, to jest chyba najmłodszy utwór, który kiedykolwiek był w tak zwanym topie wszechczasów, a chyba na podium, bo to był utwór już z XXI wieku, no a z reguły topki wygrywały tak zwane klasyki z lat 70., 80. No z 90. to chyba tam nic nie było, ale jak coś, to możecie mnie oczywiście poprawić. No a my teraz przechodzimy dalej. No i jak zaczynałam muzyczne skrajności, to jednym z takich moich marzeń, przyznaję, że było przeprowadzenie dużej ilości wywiadów z muzykami. No skończyło się trochę tak, że no mam w swojej karierze kilkanaście takich wywiadów. Lepsze, gorsze, z mniejszymi lub większymi muzykami. No ale później jakoś, przyznaję, tutaj troszeczkę czasu zabrakło. Ja bym chętnie często porozmawiała z muzykami, aczkolwiek ten czas na postprodukcję zawsze mnie troszeczkę przeraża i boję się, że zrobię wywiad, a później będę się na przykład miesiąc męczyć z całą postprodukcją, żeby ją zrobić dobrze. Kiedyś, przyznaję, wiele lat temu to miałam może troszeczkę więcej czasu na to. No teraz już akurat na takie rzeczy troszeczkę mi czasu brakuje. No ale może kiedyś, ewentualnie może po prostu wywiady na żywo, to wtedy odejdzie ten problem montażowy. Chociaż jeśli ja z reguły, bo chyba 80% wywiadu się przeprowadziłam z artystami z Ameryki, no to mogłoby być to dosyć duże wyzwanie, bo u nich teraz zależy, na którym wybrzeżu jest albo pora obiadowa, albo w zasadzie można powiedzieć późny poranek, bo chyba minus 6 aż do minus 9, jak dobrze pamiętam. No ale było kilka takich wywiadów, które mocno zapamiętałam i właśnie jednym z nich był wywiad z Polio Kiri. Ci, którzy słuchali wiele lat temu, to może doskonale pamiętają ten wywiad. Jest to artystka bluesowa amerykańska, w Polsce niezbyt znana, aczkolwiek ja pamiętam, że jej płyta Black Crown Calling to była naprawdę płyta, która w tamtym okresie zrobiła na mnie naprawdę piorunujące wrażenie, aż stwierdziłem, że się z nią umówię na wywiad. I to był wywiad chyba, który z najśmieszniejszą historią, która kiedykolwiek mi się przydarzyła, ponieważ w pewnym momencie artystka coś tam opowiada o utworze, już nie pamiętam chyba jakim, i nagle ja słyszę, że you are a bad, bad dog. I się dowiedziałam, że jej suczka, bo się później dowiedziałam, bo że to było she, zjadła jej burrito. Mam to absolutnie nagrane. W sumie mogłam to dzisiaj przynieść, bo przez chwilę, nawet to nagranie właśnie tego fragmentu, tego wywiadu znalazłam na komputerze. No ale przyznaję, zapomniałam, więc teraz zostaje tylko muzyka. A Man Who Can Stand właśnie z tej płyty.

A Man Who Can Stand, piosenka z płyty Black Crown Calling, jak dobrze pamiętam. Okładka taka niebieska, w zasadzie kruk na białym tle. Pomysł, pamiętam, że o to pytałam, po prostu był pomysłem projektanta tej okładki, więc tutaj nie było żadnej, że tak powiem, filozofii. No ale ten wywiad właśnie zapamiętałam głównie z powodu tego psa, który zjadł sobie burrito. Bo stwierdza, bo akurat chyba żeśmy właśnie wtedy rozmawiały, tak, no to dosyć późno było, jeśli chodzi o polski czas, więc właśnie w USA to był czas obiadu. No i w sumie teraz się zaczęłam zastanawiać, co się stało z tym obiadem, czy Poli sobie, mogę powiedzieć tak potocznie, coś innego ogarnęła, czy po prostu musiała drugie burrito zamówić, no bo piesek, a w zasadzie suczka, bo to było, że she ate my burrito, stwierdziła, że się poczęstuje. No cóż, niezbadane są, że tak powiem, akcje zwierząt, które posiadamy. Niejedną już taką słyszałam, że pies albo kot zjadł komuś coś, więc w sumie nie byłam zdziwiona, ale samym faktem, że po prostu tak bezceremonialnie opowiadała o czymś tam, na czymś ważnym, o muzyce, wchodziła w ten taki, można powiedzieć, trochę poważny temat i nagle słyszę, no pies zjadł mi burrito. I miałam takie, aha, spoko. I się zastanawiałam, jak na to zareagować, ale już teraz tej swojej reakcji nie pamiętam. No a my teraz wracamy do artystów, z którymi akurat w sumie nie miałam okazji porozmawiać na wywiadzie i już nie będę miała. Przynajmniej jeśli chodzi o artystkę, która za chwilę wystąpi, w zasadzie zespół. Bo tutaj mamy zespół, który też wielokrotnie się pojawiał w muzycznych skrajnościach. Akurat w trakcie trwania tej audycji oni nie wydali nowej płyty, ponieważ ich ostatni album studyjny zatytułowany Nadur ukazał się w 2014 roku. No ale byłam i na koncercie Moi Brennan Solo wiele lat temu i troszeczkę później, chyba w roku 2022, już popandemiczna, pożegnalna trasa Klanadu. Pamiętam, że po pierwszym koncercie Klanadu w 2014 roku, na którym byłam, to zdobyłam właśnie podpisy na Nadurze. Później chyba właśnie miałam też podpisy na innych płytach po solowym koncercie Moi Brennan. No ale po tym ostatnim to już akurat się nic nie udało. No ale też z Moją Brennan mam taką historię, że ona chyba skończyła próbę po prostu. Ja już praktycznie weszłam do progresji, zajęłam miejsce chyba w pierwszym rzędzie i ona mi potem powiedziała, że widziała właśnie taką dziewczynę wchodzącą właśnie do sali, jak ona wychodziła. Teraz posłuchamy piosenki I Will Find You, chyba moja ulubiona, jeśli chodzi o twórczość Klanadu.

No matter where you go, I will find you. Nieważne, gdzie pójdziesz, i tak cię znajdę. Moja Brennan niestety już jej z nami nie ma. Pożegnaliśmy ją w kwietniu tego roku. Akurat z różnych przyczyn nie miałam okazji, że tak powiem, jej pożegnać osobiście na antenie, ale pamiętam, że to była jedna z tych wiadomości, która w pewien sposób mnie zszokowała, ponieważ ja absolutnie nie wiedziałam, że ona ma jakąś chorobę, która ostatecznie doprowadziła do jej śmierci. No i mam wrażenie, jak patrzyłam na grupę fanów Klanadu całoświatową, to wszyscy byli dość mocno zaskoczeni, chociaż tam niektórzy bardziej zaawansowani fani, jak ja to bym powiedziała, chyba się troszeczkę bardziej orientowali. No niestety Klanadu już nie usłyszymy na żywo, no ale oni w sumie karierę zakończyli w tym 2022 roku. Myślałam, że jeszcze może uda mi się zobaczyć moje z koncertem solowym, a najbardziej to z koncertem świątecznym, bo wiem, że wielokrotnie była w Polsce właśnie z takim repertuarem świątecznym na Boże Narodzenie, ale mi się akurat nigdy nie udało trafić na taki koncert. No niestety już się nie uda. No ale co zrobić? Klanad w sumie, w zasadzie Klanad widziałam dwa razy, a moje Brennan solo raz. I chyba na każdym z tych koncertów właśnie wybrzmiało I Will Find You. Jeden z moich ulubionych utworów, żeby nie powiedzieć ulubiony utwór Klanadu w ogóle. Zawsze lubię sobie do niego wracać i też jeśli chodzi o tę audycję, to on mi się absolutnie kojarzy z takimi audycjami typu muzyka refleksyjna, typu, cytując Marka Niedźwieckiego, muzyka ciszy, które czasami robię w okolicy właśnie 1 listopada, ewentualnie w Wielki Czwartek. Nie co roku mi się to zdarza, ale kilka takich audycji na pewno mam za sobą, może nawet kilkanaście, bo w sumie już 11 rok tutaj w Radioaktywnym sobie działam i prowadzę tę audycję. No a my teraz przechodzimy dalej. No i tym razem artysta, w zasadzie tutaj grupa artystów, ale główny bohater koncertu Live at the Hollywood Bowl to jest Jeff Beck. To był koncert z roku chyba 2018 albo 2017. No i niestety podobnie, akurat nie podobnie jak z moją Brennan, ale no artysta też odszedł już parę lat temu i z nim niestety się też minęłam koncertowo. Pamiętam, że chyba w 2022 roku w czerwcu pojechałam w zasadzie do Pragi na koncert Beefheart po 2 latach, można powiedzieć, koncertowej posuchy spowodowanej pandemią. I nawet na swoim siedzeniu znalazłam ulotkę, że Jeff Beck i Johnny Depp przyjeżdżają promować wówczas swój najnowszy album studyjny do Czech, chyba miesiąc później, no ale niestety nie mogłam z różnych przyczyn się zdecydować na kolejny wyjazd do Pragi. I myślałam, no nie no, Jeff Beck się akurat całkiem nieźle trzyma, jeśli chodzi o artystów, więc myślę, że uda mi się go zobaczyć, ale niestety los chciał inaczej. W styczniu chyba właśnie roku 2023 dowiedziałam się, że Jeff Beck też już dołączył do największej orkiestry świata. No ale my teraz wspomnimy właśnie koncert z Hollywood Bowl z tego roku, chyba jednak 2017, a tam wersja utworu, który był grany przez redaktora Michała we wtorek, z redaktora Michała z zaprzyjaźnionego radia. Zacytuję go samego, jak on mnie tak przedstawia. Ale ja mam troszeczkę inną wersję. Możecie sobie porównać, jeśli słuchaliście jego audycji we wtorek. Posłuchajmy.

Brawa, zdecydowanie zasłużone. Naprawdę, tak wyglądał właśnie finał koncertu z okazji 50-lecia twórczości artystycznej Jeffa Becka, który tutaj, mała errata, odbył się w sierpniu 2016 roku, no a został wydany w formacie DVD, CD i winyl w roku 2017, dlatego mówiłam Live at the Hollywood Bowl 2017. To się mniej więcej działo mniej więcej 2 miesiące po śmierci Prince'a. I dlatego oni wybrali, że właśnie zagrają Purple Rain. A tutaj nazwiska naprawdę wybitne, między innymi Ian Hammer, Jimmy Hall, Steven Tyler i wielu, wielu innych, bo to był taki koncert, że tam było wielu gości dla Jeffa Becka i oni, że tak powiem, wspólnie prezentowali różne utwory właśnie z twórczości Jeffa Becka i czasami także covery, z którymi oczywiście Jeff Beck jest kojarzony. Jeśli gdzieś znajdziecie ten koncert, czy to na płycie, czy może gdzieś w internecie, to sobie obejrzyjcie, naprawdę warto, bo to było coś absolutnie fantastycznego. Trochę szkoda, że akurat nie pojechałam do Los Angeles, żeby to zobaczyć, no ale to już by było totalne szaleństwo. A skoro o koncertach mowa, no to o koncertach w Hart już było dużo, więc teraz artysta, który... że tak powiem, też jest takim, można powiedzieć, moim ulubionym koncertowym artystą. Chodzi tutaj oczywiście o Nicka Cave'a. Byłam na nim w sumie już 3 razy. Może tu nie jest taki imponujący wynik, jeśli chodzi o koncerty Beefheart, ale za każdym razem wychodzę zachwycona. Więc też za każdym razem, jak on coś nowego wyda nowy film, to też w audycji Muzyczne Skrajności się pojawia. No a teraz chyba mój ulubiony koncertowy utwór, jeśli chodzi o Nicka Cave'a, czyli Jubilee Street.

0: Thank you, thank you.
1: I'm transforming, I'm vibrating, look at me now. Uch, to jak to na koncercie brzmi, to jest coś absolutnie fantastycznego. To jest akurat wersja z koncertu Live in Copenhagen, to był chyba rok 2017 albo 2018. Tam na jako jedynym koncercie Nika Cave'a pojawiła się Elsa Torp, która użyczyła swojego wokalu do utworu Distant Sky, to była trasa Skeleton Tree. Trasa trochę zaskakująca, trasa, która mnie, powiem szczerze, trochę zszokowała, wiedząc, co się stało wcześniej, że Nick Cave po prostu stracił syna. Ja już myślałam, że on absolutnie nie będzie w stanie grać na żywo i koncertować, ale jak widać, co roku jakieś koncerty są. W zeszłym roku byli w Polsce, w Krakowie i w Łodzi, w tym roku byli na openerze, więc dużo tego było. No a no i czekamy, aż wrócą. Czy jej będzie nowa płyta? Nikt? Zobaczymy. Na razie nic mi na ten temat nie wiadomo. Za mniej więcej 4,5 minuty minie godzina 21, więc powoli przyjdzie mi się z wami pożegnać i zakończyć to, można powiedzieć, świętowanie audycji. Na koniec taka klamra. Utwór, który na żywo usłyszałam chyba trzykrotnie. Pierwszy raz, zanim w ogóle zaczęłam audycję. I z tego, co teraz wynika, to była chyba ostatnia szansa na usłyszenie Portishead w oryginalnym składzie na żywo. Bo później w ich obozie nastała cisza aż do momentu w roku 2024, kiedy Beth Gibbon zdecydowała się zadebiutować z płytą solową Lives Outgrown. No i też miała dwie trasy koncertowe w 2024 i w 2025, na których właśnie też śpiewała Rhodes. Na koniec Rhodes posłuchamy, a ja mówię wam do usłyszenia za tydzień.

drama. Proszę, ja własnie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet tysi błazeni porażek brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia.

Thanks to

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: do samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Bardomiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

0: Minęła godzina 19. To czas na wiadomości studenckie, a w nich... Jubileusz Script Wars już wkrótce. Stypendia artystyczne Warszawy 2027. Strażacka została zamknięta. Wiadomości przedstawi ekipa radioaktywnego.
1: 31 lipca w tym roku to nie tylko koniec miesiąca. Jest to początek naboru do 10. edycji mazowieckiego konkursu scenariuszowego Script Wars. Projekty filmowe, które powstają na podstawie nagrodzonych w konkursie tekstów, mają ułatwioną drogę w staraniach o wsparcie koprodukcyjne z Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego. Do udziału w konkursie Mazowie Warsaw Film Commission oraz Mazowiecki Instytut Kultury zapraszają zarówno profesjonalnych scenarzystów, jak i debiutantów. Jednym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest osadzenie filmu na terenie Warszawy lub Mazowsza. Dla miejsc na podium przewidziane są nagrody pieniężne do 15 tysięcy złotych. Szczegółowe informacje na temat naboru są dostępne na stronie internetowej mwfc.pl.
2: Już 1 sierpnia startuje nabór do przyszłorocznych stypendiów artystycznych Miasta Stołecznego Warszawy. Są one skierowane do osób, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury, a także tych, którzy opiekują się zabytkami na terenie stolicy. Stypendium przyznawane jest na rok lub na pół roku w jednej z 8 funkcjonujących aktualnie dziedzin. To właśnie dzięki stypendium artystycznym najbardziej obiecujący i oryginalni twórcy mogą realizować swoje projekty. Na dzień dzisiejszy jedynym warunkiem formalnym jest to, że zgłaszające się osoby muszą mieszkać na terenie Warszawy. Nabór trwa do 15 września bieżącego roku.
3: 29 lipca na warszawskim Rembertowie rozpoczął się remont przejazdu kolejowego przecinającą Strzeżecką. Prace dotyczą przejazdu przez boczny tor prowadzący do ciepłowni Kawęczyn. W związku z tym w tamtych okolicach należy spodziewać się utrudnień komunikacyjnych. Na czas robót dla ruchu zamknięty został m.in. przejazd przez torowisko na ulicy Strażackiej. Do końca zakończenia prac planowanych do połowy sierpnia zmienioną trasą zjeździć będzie nocna linia autobusowa N24.
1: A wiadomość przygotował Oskar Pietrusiński.

0: Ay, ay, ay, Take a Chance i Domi J.D. Beck and Anderson Paak w Radioaktywnym przed chwilą. A już teraz przechodzimy do naszej dyskusji, czyli będzie to format, który jest w sumie dosyć eksperymentalny, ponieważ od jakiegoś czasu zaczęliśmy właśnie robić nową formułę dyskusji.
1: Co u nas?
0: Co u nas, natomiast będziemy rozmawiać teraz co w muzyce alternatywnej lub takiej bardziej niezależnej świszczy albo piszczy.
1: O, tak, to ładne, no. Co świszczy.
0: Co świszczy w muzyce alternatywnej lub mniej znanej, ponieważ są tacy artyści, których faktycznie wielu z nas nie zna. Natomiast bardzo bym chciał o tym, żeby po prostu więcej ludzi usłyszało o niektórych z tych osób. No i taką jedną z artystek jest właśnie Betty Szewc, czyli jedna z artystek, która jakiś czas temu, razem z Olą, która była naszą gościnią miesiąc temu, była na ZX Music Camp w Trójmieście. I tak się składa, że jej najnowszy utwór to Kawałki, czyli utwór, który opowiada o próbie zatrzymania czegoś kruchego. Być może jest to wspomnienie, być może emocje, a może po prostu druga osoba, czyli tutaj się pojawiał taki fragment, te kawałki, które z

0: cudowne nagranie od Oscara właśnie. Poczułem się trochę właśnie, to w sumie nie będzie z przekąsem powiedziane, ale jakbym właśnie jechał samochodem i słuchał sobie radia.
1: Co nie, to jest tak jakbyś podróżował sobie po prostu z rodzicami tak. Na morze.
2: Tak, i jedziesz coś przekąsić. Tak.
0: Oj, nie wiem czy aktualnie Algidziak nie jest cancelled za ostatniego live'a.
1: Jastarnia 2015, no, to jest ten vibe.
2: Powiedzieć, co on tam
0: no robi, generalnie co? Ludzie chcieli wzywać policję, bo dosyć... No,
2: nie sumie... musisz teraz mówić.
0: A, no dobra, to ci powiem później. Powiem ci off tutaj poza anteną. W każdym razie teraz moja kolej, żeby wam zaprezentować coś nowego, co wyszło ostatnio. A z racji tego, że w przyszłym tygodniu jest Off Festival, to moje piki właśnie trochę będą oscylowały dookoła wykonawców tam grających i właśnie moim pierwszym takim wyborem jest kawałek, który w sumie nie jest do końca jego, ale jest tam na ficie R Sweatshirt i wydał kawałek z Kletus Trap i nie znałem wcześniej tego typu akurat, ale kawałek nazywa się Nonchalant, beat absolutnie nie jest nonchalancki, tak jak Warszawa i chłopaki.
2: No. Earl jest fajny na takich wolnych, nonchalanckich.
0: Tak, ale właśnie z racji, też biorąc pod uwagę jego ostatni album, no to on trochę odszedł takiego smutnego gadania i trochę zaczął gloryfikować życie, co no, oczywiście na plus. To ten kawałek też jest takim pozytywnym akcentem. Dodatkowo okładka przedstawia ich dwójkę przed wielkim tyranozaurem i teledysk, bo też jest teledysk tego kawałka. Również jest nagrany w jakimś chyba parku jurajskim czy coś, także no, ciekawe. I chyba nie przedłużając, Oskarze, puść Nonchalant od Kletus Strap i Erla Sutcherta.

0: No tak. Więc to akurat nie jest najświeższy utwór, tak bardzo świeży jak ten poprzedni. To jest utwór z początku tego roku, natomiast ten zespół, właściwie duet, jest całkiem świeży. To są dopiero takie świeżynki, od nich jeszcze nic za bardzo nie wyszło, żadne albumy, dopiero single. I jest to zespół jest to z Power Snatch, tak. I jest to wokalistką główną, jest też wokalistka Paramore, jest to Hayley Williams. I jestem bardzo ciekawa, jak to dalej pójdzie.
1: Czyli emo?
0: No, ten utwór chyba nie jest taki emo. Ja nie wiem, czy to jest jakiś post-punk. Właściwie to możesz mi powiedzieć, co to jest, bo nie mam pojęcia.
1: Bardzo chętnie wytłumaczę.
2: Przesłuchamy i zobaczymy.
1: Po przesłuchaniu oczywiście, bo ja nie mam pojęcia, co puścisz.
2: Dobra. Widzisz, Power Snatch bawi, a Miki uczy.
0: Tak.
2: Duet nierozerwalny. Jest to kompleksowa terapia dla naszych uczu.
3: Tak, Power Snatch przed nami.

0: to keep one thing.
1: Nie ogarnęliśmy, że się kawałek skończył.
2: Jesteśmy. Dobra, to...
3: Przepraszam.
2: Mój kawałek.
4: Tylko... Przepraszam. No, powiedz.
3: Ja chciałem tylko jeszcze wyjaśnić, jaki to był gatunek. Już ci oddaję głos, Olek. To był moim zdaniem przez duże i industrial, coś w stylu tak. Nine Inch Nails.
1: Dobra, no i w sumie, i trochę, no.
2: Coś w tym jest.
3: I trochę chłodnej fali tam było, bo ten wokal był taki trochę w stylu...
2: Takiej nie zimnej fali, ale chłodnej. No, tylko tak, trochę takie, zimnej. Takie,
1: letnia. Letnia fala.
3: Letnia fala.
1: Ale wokal super, w sensie taki właśnie taki recytacyjny, po prostu mówiony może bardziej, co nie? Nie wiem.
3: Tak, fajnie pasował i mi się bardzo podobały te gitary takie jakieś, nie wiem jak oni je jakoś przesterowali, ale bardzo fajnie to było.
2: To mieliście przedsmak mojej piosenki, bo ktoś nie zastopował muzyki.
5: Nie no, to był taki wiesz, intro po prostu do następnej intro. Piosenki.
1: Sneak peek.
2: Moja piosenka jest... Podejrzewam, że najstarsza ze wszystkich, bo to jest, możesz zerknąć, w sumie 80 chyba tam pierwszy czy drugi rok.
1: Świeże.
2: I dałem tą piosenkę i ten zespół. Zespół się nazywa The Gun Club i nie istnieje od 85 roku właśnie. A dałem akurat ich, ponieważ ostatnio po naszej płycie tygodnia, czyli listów, jaki to był, nie pamiętam jak się nazywała ta płyta.
1: O Jezu, mają jeden album.
2: No właśnie, nie pamiętam, ale to każdy będzie wiedział o co chodzi, skoro mają jeden i tam właśnie moja piosenka ulubiona z tego albumu była w takich kowbojskich klimatach, coś takiego, tak. Coś co w ogóle z czym często się spotykam ostatnio też jakoś w podziemiu naszym też warszawskim. I więc wróciłem sobie do takiego zespołu, który lubię bardzo i bardzo długo go nie słuchałem. Czyli teraz poleci Ghost on the Highway od The Gun Club.
5: No ja ostatnio jechałem autostradą i też widziałem ducha. No.
1: A jeszcze tak powiem,
5: głośno, tak jak na koncercie The Gun Club.
2: Może to była osoba pracująca, a nie duch.
1: Ostatni album listów nazywał się Dolecz się, a teraz słuchamy The Gun Club.

0: Kartka z kalendarza.
1: Kartka z kalendarza.
0: Dźwięk przekładania kartki. Mamy dziś 31 lipca 2026 roku. Imieniny obchodzą Adam, Fabia, Helena, Iga, Ignacy i Jan. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. W 1853 roku podczas pilnej nocnej operacji w szpitalu miejskim w Lwowie po raz pierwszy zastosowano w praktyce lampy naftowe skonstruowane przez Ignacego Kozaka. Łukasiewicza. pozdrawiamy Ignacego. Choć pierwszy prototyp zabłysnął kilka miesięcy wcześniej w jednej ze lwowskich aptek, to właśnie udane nocne oświetlenie dawała sali operacyjnej udowodniło prawdziwą wartość tego wynalazku. Lampa naftowa dawała jasne światło, a przy tym była znacznie wydajniejsza od świec i tańsza w eksploatacji niż gaz. To przełomowe wydarzenie nie tylko zrewolucjonizowało oświetlenie domów w XIX wieku, ale też dało bezpośredni impuls do narodzin światowego przemysłu naftowego. Tego dnia w 1944 roku dowódca Armii Krajowej generał Tadeusz Bur Komorowski wydał rozkaz rozpoczęcia powstania warszawskiego 1 sierpnia. Decyzję podjęto po południu pod wpływem meldunków o sowieckich czołgach zbliżających się do Pragi. Choć wkrótce do sztabu dotarły wieści o silnym niemieckim kontrataku, odwołanie akcji groziło już chaosem i dekonspiracją podziemia. O 19:00 wydano rozkaz z kryptonimem W, ustalający wybuch walk na 17:00 kolejnego dnia. Z powodu godziny policyjnej. Dokument dotarł do dowódców dopiero rankiem 1 sierpnia, pozostawiając im zaledwie kilkanaście godzin na pełną mobilizację. W 1954 roku włoska ekspedycja pod kierownictwem Artido Desio po raz pierwszy w historii zdobyła szczyt K2 w paśmie Karakorum. K2 to drugi co do wysokości, ale powszechnie uważany za najtrudniejszy i najbardziej niebezpieczny szczyt na Ziemi. Stanięcie na wierzchołku wznoszącym się na 8611 metrów było historycznym sukcesem, okupionym ogromnym wysiłkiem całej ekipy. Kluczową rolę odegrały m.in. młody Walter Bonatti oraz pakistański tragarz Amir Mahdi, którzy cudem przeżyli dramatyczny nocleg pod gołym niebem na ekstremalnej wysokości, by dostarczyć kolegom niezbędne butle z tlenem. A kartkę z kalendarza przygotował Michał Idzikowski.

0: takie, takie przysłowie.
1: Witam bardzo wszystkich Państwa serdecznie w dzisiejszym wydaniu Teleradia. Dzisiejszą kategorią pytań zadawanych uczestnikom będzie muzyka polska, krajowa, rodzima. Pytania nie muzyczne, pytania teoretyczne. I zaraz zaczniemy, ale najpierw przedstawimy uczestników. Z nami są dzisiaj...
2: Ludek.
3: Dzień dobry, nazywam się Gerwazy Perła i pochodzę z miasta Chmielowo.
4: A ja nazywam się Tadeusz Bateria i pracuję w elektrowni. Dzisiaj właśnie skończyłem przed chwilą, jakieś 15 minut temu, układać panele na dachu naszego radia. Także doceniajcie to, że tutaj przyszedłem, bo naprawdę była ciężka robota, prawie spadłem do dachu, ale żyję.
5: Kamil, montażysta
6: torów tramwajowych.
7: A ja jestem Jabłkiem Grujeckim.
1: Witam bardzo wszystkich serdecznie naszych uczestników. Tak więc zaczniemy sobie od pytania dla pana Ludka.
4: Pani Ludek, pani czy pan Ludek?
2: Nie mam płci na dobrą sprawę.
6: Nie mam płci.
1: Okay, czyli dla Ludka po prostu.
6: Dla osoby ludkowej, przepraszam.
2: To jest tak jak ludzik zdalny.
1: Okej,
6: okay, tak jak Michał.
1: Mam teraz. To wszyscy teraz sobie wyobrażają ludzika zdalny i to właśnie to jest osoba, która będzie odpowiadała na
4: Boże
1: pytanie.
4: Święty. Masło.
6: Słoma.
4: Czy margaryna?
2: Margaryna.
1: Zaczniemy od pytania. No, nie wiem, czy proste, czy trudne.
4: Czego się gapisz, ludzika zdalny? Nie widziałeś?
1: Wymień jeden zespół, którego członkiem jest lub był Paweł Sołtys.
2: Pablo Plavo. I tak, ludziki.
1: Tak, bardzo dobrze. Punkt.
6: Oj, przepraszam.
1: Teraz Pan Gerwazy. Ja zadaję pytania. No tak.
4: Ale to ty dzwonisz.
6: Coś się zepsuło. Dobra, już.
1: Która z wrocławskich artystek prosiła Polskę o wybaczenie? W swoim najbardziej znanej piosence.
3: Boże, Jezu. Ja, to nie była Masłowska, nie. Bo strzelam, że Masłowska.
1: Nie, niestety nie jest to poprawna odpowiedź. Czy można odkupywać pytania?
3: Tak,
1: bo
3: tak.
1: Już tak? To ktoś chce? Ktoś wie?
4: No ludzik zdalny wie.
2: Chyba ludzi. Jednak nie wiem. Zapomniałam.
1: Nie? Aha. Była to, jest to Maria Peszek. Także. No to teraz pan...
4: Tadeusz Bateria.
1: Dla pana Tadeusza proste.
4: Bardzo się cieszę.
1: Który zespół polskiej sceny alternatywnej zainspirował się środkiem transportu w swojej nazwie?
4: Kurczę, linia 16? Bo jest taki zespół,
1: nie.
4: Ale jest taki zespół. Nawet miałeś z nim wywiad, panie prowadzący.
1: Wiem, ale...
4: No trzeba mi to zaliczyć, przepraszam bardzo.
1: Nie, to nie będzie zaliczone.
4: Musi być.
1: Nie, ale jest dużo prostsza odpowiedź na to pytanie, panie Bateria.
3: Ja odkupuję tak? Metro.
1: Tak? Bardzo dobra odpowiedź.
4: Kurczę, jest też Violet Ambulance. Wiesz, no, dużo takich artystów jest.
1: A w sumie tak, powinienem dodać środkiem transportu publicznego, ale to
4: no
1: tak,
4: linia 16 też jest środkiem transportu publicznego.
1: Ale nie dosłownie.
4: No, prawie.
1: No nie wszyscy o tym wiedzą. Tylko ci, którzy słuchali wywiadu wiedzą.
4: A metro? Metro no zawsze w naszych serduszkach. Pozdrawiamy chłopaków.
1: Kolejne pytanie dla...
3: Kamil. Tumulec.
1: Kamil Ślimak, czy Kamil?
6: Nie, Kamil montażyst torów tramwajowych.
1: Okej.
6: Okay. Linii 18.
3: Kabelki, to jest
1: przyszłość. Okej, to dla pana będzie trudne.
6: Trakcja mi się wypiła. Proszę mnie nie wytrącać z równowagi.
4: Reakcja mi trudno. Się wykryła.
1: Chyba przeżyjemy. Która formacja polskiej nowej fali ma nazwę związaną z chorobą polio?
4: Co to za pytanie?
1: No, tak. Zna tak. Pan odpowiedź?
4: Ebola.
5: Nie znam, niestety.
1: A ktoś chce odkupić może pytanie? Mm. Czy nie?
5: Co nie chodzi o brygadę kryzys?
1: Nie.
3: Nie wiem. Mogę powiedzieć, że dla pana Kamila po prostu wszystko były złe.
5: To jest półpasiec?
1: Nie, to chodzi o coś innego.
3: Oświeć nas, panie prowadzący.
1: Okej, jest to zespół DHM, skrót się rozwija Disco Heine Medina. Choroba Heinego Medina to jest polio.
5: Wow.
1: To było bardzo trudne.
5: Doktor Chaos.
4: Ja miałem powiedzieć zespół Downa, no ale sorry.
1: Zespół Downa? Nie, to by było za proste, bo wszyscy mają w tym pokoju. Okej. To
5: Jabłuszko?
1: Kto jest kolejny?
0: Jabłko, pan Jabłuszko.
1: Pan Jabłuszko. Okay.
8: Jak będzie zbyt trudne pytanie, to będę kwaśnym jabłkiem.
4: Czy ja mogę poprosić o trochę cydru?
3: Cydr półsłodki czy półkwaśny?
1: W czyjej twórczości pojawia się nazwa pewnego blokowiska położonego w północno-zachodniej części Warszawy? Tutaj trochę geografii też dla pana.
8: W czyjej? No właśnie w tym momencie mój uśmiech taki kwaśny się robi.
4: Jakie łóżko?
5: Ja chyba znam odpowiedź.
1: Tak,
5: czy to
1: proszę.
5: Chodzi o Sydneya Polaka?
1: Tak, bardzo dobrze. Bardzo dobrze.
5: Chomiczówka.
1: Tak.
5: Pierwsza lówka. Właśnie tak.
1: To teraz pytanie dla ludzika z Delmy. Będzie trudne.
2: To nie z Delmy.
1: Nie z Delmy? No to po prostu ludzika. Która polsko-norweska formacja wykorzystała w swoich tekstach gwarę podhalańską?
4: Boże. Co to są za pytania?
1: No, nie ma lekko.
2: Nie mam pojęcia.
1: Nie? A ktoś inny wie?
4: Ahoj. A nie, bo to jest po czesku.
1: No, tak.
4: Albo po piracku.
1: Nikt nie wie. Okej, okay, jest to zespół Depress.
5: Depeche Mode?
1: Depress. Depress jak prasa. De i press.
4: Prasa. Tak.
3: Proszę mnie zaskoczyć.
1: Tak? A oto pana zaskoczę zaraz. Panie, jak pan ma?
3: Panie Gerwazy,
5: jak pan
3: ile
5: pan
3: razy
5: panie
3: mam
1: Gerwazy,
3: powtarzać?
1: Faktycznie.
5: Wie pan no.
1: Zaraz. O, to pytanie festiwalowe, offowe, na propos najbliższego naszego wydarzenia, na które pan się również wybiera. Członkowie jakiego zespołu tworzył projekt Ludzie Wschodu grają nową Aleksandrię na tegorocznym OFF-ie?
4: O Jezu!
3: Dobra.
1: Ja wiem, czekaj, że pan to ma na
3: właśnie,
1: końcu języka pewnie.
3: No, w sensie... Ludzie Wschodu... Nie, to...
5: Jaki jest smak na końcu języka?
3: Nie tworzą chyba...
5: Gorzki?
3: Ludzie z siekiery nie tworzą chyba.
1: No nie.
3: Nie, siekiera, to było za proste. Dobra,
1: podpowiedź to jest zespół, który również tam występuje jako ten zespół.
5: Flaming Lips.
1: Proszę nie podpowiadać.
3: Alarmę?
1: Tak, no, to jest poprawna odpowiedź. Poprawna odpowiedź.
3: Do.
1: To teraz pytanie dla pana Tadeusza.
5: Którego tusza?
4: Ej, bez takich, bo cię zaraz porażę swoją baterią. Potraktować cię baterią?
1: Bardzo, bardzo proste, banalnie proste. Jak brzmi imię i nazwisko piosenkarki Kory?
4: To jest Olga Jackowska.
1: Bardzo dobrze. Łaskawy jestem dla pana.
4: Nie no, ja po prostu jestem taki mądry, no.
1: Jak, tak? To jak, następne, jak to następne będzie trudne.
4: Nie, panie ten... prowadzący, ja składam reklamację tutaj do rozpatrzenia w przeciągu 14 dni, bo to rękawia.
9: Zaraz będziesz wyliczał...
1: Do tego czasu pan przegra, proszę pana.
9: Zespoły postpunkowe z Estonii.
4: Nie no, żartujesz sobie?
1: Jak mi pan powie jakiś zespół postpunkowy z Estonii, to panu odpuszczę trudne pytanie w następnej rundzie.
4: No.
10: Nie fucking.
4: No.
10: Szwedzka.
3: Ale to Finlandia.
4: Powiedziałem.
1: Pan się tylko opluł, więc przechodzimy do kolejnego zawodnika.
4: Panie prowadzący, gdzie jest redaktor naczelna?
9: Jakąś grypę pan ma, bo z gardła panu idzie jakaś taka swędzka.
10: Swędzka.
4: Dobra,
1: do teraz pytanie.
9: Tak, to teraz
1: pan Kamil. Kamil. Dla pana Kamila.
9: Kamiś dla przyjaciół.
4: Są takie przyprawy. Ale sobie doprawiłem teraz tą bateryjkę.
9: Słucham pana.
1: Który z polskich zespołów wydał płytę złożoną z piosenek z tekstami autorstwa ojca jednego z członków?
9: A, już wiem, chyba chodzi o tego, o Kazika i tatę Kazika?
1: No tak, nazwa zespołu, ale kult, nie, proszę kult, sobie nie przyznawać
9: kult,
1: punktu.
9: Kult tata
1: bardzo
9: Kazika.
1: Dobrze. Bardzo dobrze.
9: Mirosław Staszewski i Kazik Staszewski.
4: Ja myślałem, że to chodzi o braci Cugowski.
9: To jest mój ulubiony polski album chyba.
4: To znowu jest pytanie z otwartą odpowiedzią.
9: Oczywiście po albumie Żabson.
3: Internacional.
9: Właśnie. To jest pierwsze.
1: Kolejne
9: oddaję
1: pytanie.
9: Panu Jabłuszko Grujeckie.
1: Pan Jabłuszko.
4: O, proszę o zamknięte pytanie.
9: Dajcie mi cyfrę.
1: Nie ma zamkniętych pytań, proszę pana. To nie jest szkoła.
9: Są tylko robaczywe.
4: O, ale glizda.
3: Dajcie mi ją wyciągnąć.
9: Na kamieniu leży glizda.
1: Wymień co najmniej jeden zespół. Wymień co najmniej jeden zespół, który jest przedstawiciela polskiej sceny shoegaze'owej.
3: Wow. Ej, dobra, to jest proste.
9: Są ci, co się no
3: proste.
9: Na,
3: to jest
9: na swoje,
3: proste.
9: Na buty,
3: płyta tygodnia była kiedyś taka tutaj. A jest na przykład.
4: Nawet zespół.
3: W sumie nawet nie jedna.
4: Jest nawet zespół o takiej samej nazwie chyba w sumie.
9: Nie.
4: No jak nie?
9: Nie.
4: No tak.
9: Nie.
11: Dobra, to zaryzykuję. Shoegaze.
3: No tak. Kurde.
4: No tak.
1: Nazwa jest. Poniekąd jest to poprawna odpowiedź, ale uważam, że nie zrozumiał pan pytania,
4: panie,
1: więc punkt nie zostanie przyznany.
3: Ja mogę
1: niestety
3: powiedzieć zachwyt?
9: Chamstwo.
1: Tak, bardzo dobrze. Bardzo
4: halo,
1: wzorowa
4: panie prowadzący.
1: Odpowiedź.
4: Panie prowadzący.
1: Przechodząc do kolejnego uczestnika, Ludzika.
3: Masełko.
1: Kto jest autorem albumu pod tytułem Blasfemia?
2: Też nie mam pojęcia.
1: Ktoś chce odkupić?
2: Podpowiedź?
1: Punkowy zespół. Jeden z najpopularniejszych polskich. Stary. Więcej podpowiedzi? Nazwa.
4: Ja myślę, to jest mój stary.
1: Nazwa związana z wojskiem.
9: Wojna.
11: Mogę ja spróbować?
1: No, może.
11: Ale kurczę, jak z wojskiem, to. Ale to nie jestem pewny. Ale oddział jakiś zamknięty może?
2: Nie. Brygada Kryzys?
1: Nie.
3: KSU?
1: Nie. Jest to deserter.
3: O Jezu, była, tak,
1: no
3: tak,
1: właśnie,
3: tak, tak.
1: To już dobra, była dobra. Duża podpowiedź.
3: No, to już była bardzo duża.
1: No, to pytanie dla pana. Pan.
3: No. Już pan, kilka razy się powtarzałem. Panie
1: Gerwazy.
3: O, panie, bardzo dobrze.
1: Panie Gerwazy Perła. Kto z polskich zespołów wzorował się w swojej piosence na innej piosence zespołu Killing Joke?
3: Agat gatunek? Możesz mi powiedzieć?
1: Punk, post-punk.
3: Post-punk,
1: post-punk. To akurat już album post-punkowy bardziej.
3: Oh, god damn. Szczerze nie mam.
1: Padło, żadnego. Ale padło to już.
3: Padło?
1: Przy okazji pytania dla pana też, o.
3: Siekiera?
1: Tak, a, bardzo
3: dobra,
1: dobrze.
3: No.
1: Ale to była już duża
3: podpowiedź. To była duża podpowiedź, co prawda. Tak, tak, tak.
9: Siekiera, siekiera, siekiera, łaka, łaka.
3: Okej.
1: Pytanie dla pana.
9: Tadeusza.
1: Pana Tadeusza. Będzie bardzo trudne, tak
9: Ej,
1: jak
9: no
1: pan
9: nie,
1: sobie życzył.
9: No błagam.
1: Jaki polski zespół...
9: Swędzi grusza.
1: Jaki polski zespół śpiewał piosenkę, która szła dża,
9: Scatman.
4: Z pozdrowieniem dla Julii Cynar, bo
9: Karamba.
4: Ona też
3: Baba
4: kiedyś robiła
1: ale gatunek blisko, ale dużo starszy zespół.
4: Jeszcze raz, jakbym mógł poprosić to...
3: Dża jest prezydent.
4: Dża.
1: Tak.
4: Dża. To jest nazwa zespołu.
9: Queen.
4: Dobra, Lady Dża. Tak powiem.
1: Proszę nie pajacować. Proszę pana, nic pan tym nie osiągnie.
4: Przywracam pana do porządku.
3: Nie, był jakiś Izrael, nie? Oni mieli taki...
9: Tak, Izrael,
3: no właśnie, no.
9: Nie można mówić tego słowa.
3: Trochę tak, ale to nie w tym kontekście.
1: No właśnie, w tym kontekście można. Jest to zespół Izrael. I teraz właściwie to chyba ostatnia runda już będzie, mamy, więc
4: proszę
1: jeszcze dwa pytania
4: wygrał.
1: I będziemy kończyć. No zaraz powiem, na pewno nie pan, proszę się nie martwić.
4: Nie, no teraz
1: reklamacja.
9: Pytanie, mamy już jasne.
1: Pytanie dla pana...
9: Kamilś.
1: Pan Kamil Esz.
4: Kamil.
9: Mów pan. Żarty jakieś?
4: Pytania się skończyły. Baza
1: nie. Który polski zespół wykonał piosenkę The Guns of Brixton zespołu The Clash? Polski zespół wykonał też tą
9: Brygada
1: piosenkę.
9: Kryzys.
1: Nie.
9: Nie wiem.
1: Nie,
9: ktoś,
1: wie
9: kto mnie po angielsku śpiewa, nie wiem, kombi?
1: No nie, ale właśnie to było po polsku zaśpiewane.
9: Aha.
1: No.
9: Ja cię. Wie pan, ja tu z ochoty jechałem, no co ja mam panu powiedzieć?
3: Tory kładłem na ochocie, tak?
1: Czyli chętnych do odpowiedzi
9: do pana
1: nie ma,
9: Ludzika
1: rozumiem.
9: Do pana Ludzika z Demy, on tam ten.
1: Nie ma? Czy pan Ludzik jest chętny, Ludzik?
4: W sensie w sumie ono Ludzik?
12: Osoba
4: ludzikowa.
9: Osoba ma słowach.
4: To brzmi
1: jest to zespół The Analogs.
9: Pisane razem?
12: Oj młodzież.
1: Nie.
4: Czyli to jest The Anal Ox?
1: Proszę nie wypowiadać swoich myśli na głos, proszę pana, znowu. To teraz pytanie dla pana Jabłuszko. Bardzo proste pytanie na koniec.
4: Ej, to nie fair.
1: Pełne, proszę podać imię i nazwisko obywatela GC.
9: Ja odkupuję.
1: Nie, proszę dać panu Jabłuszko czas na odpowiedź, potem będzie pan mógł odkupić.
9: Dobra,
4: swoje winy.
9: Panie Buszko.
11: Po znajomości oddaję.
9: Ja panu...
1: Tak?
9: Jak takie pole, no 15 yardów. Grzegorz Ciechowski.
1: Bardzo dobrze.
4: Klasa.
1: No to tak, to by było
9: Dzięki.
1: Na tyle.
9: Zajebiście było, naprawdę. Mega.
4: Proszę się tak nie cieszyć, bo nie wygrałeś.
1: Mam nadzieję, że nasi słuchacze się bardzo dobrze bawili.
4: Tak, i mam nadzieję, że Krajowa Rada
1: też.
9: Tak.
1: A co? Wygrał, szczerze mówiąc, nie wiem, kto skłaniałbym się w kierunku...
4: Moim.
9: Ja myślę,
1: chyba,
9: że pan, ja
1: chyba
9: myślę,
1: Ludzika,
9: że pan,
1: ale w
9: ja
1: sumie
9: myślę,
1: nie wiem.
9: Ja myślę, że ten poprawia Ludzika.
3: Twojej prawej czy mojej prawej?
9: Mojej prawej.
3: A pan prowadzący wygrał. Dziękujemy.
1: No właśnie, znałem odpowiedź na każde pytanie, więc dziękujemy bardzo. Słyszymy się za tydzień w kolejnym Teleradiu.
4: A my teraz słyszymy się na naszym podsumowaniu audycji. Bardzo miło nam się rozmawiało z wami. Mam nadzieję, że nowości, które wam przedstawiliśmy, były arcyciekawe i równie ciekawe jak nasze teleradio, bo myślę, że to była najbardziej dynamiczna część naszej audycji. Bardzo się cieszę, że byliście z nami do końca.
3: Na razie.
4: Mam nadzieję, że usłyszeliście to od początku. Ze mną w studiu był Miki Krzychowicz. Miki Krzychowicz, proszę go
3: zapętlić.
4: Cześć! Był z nami Bartek Wawrzyniak.
13: Yo!
4: Był z nami Olek Szol.
14: Yo!
4: Była z nami Ala.
15: Borysiak, serwus.
4: Jasny, był z nami również Kuba Truszkowski.
3: Na razie.
4: Byłem ja, Oskar Pietrusiński i bardzo dziękuję, że byliście z nami. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa!

Arizona.

flashbacks.

Puszczę na sudziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta te chuje bledną. Nie mele Beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach, to jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz.

thanks to Pro. Thanks to

0: Wagner.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia się.

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą z brukami. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy,

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem. Jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, chcę to lśnić.

Co daje się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem nieba. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, co cię we mnie zachodźcie. Ile chcecie, dla was rozciągam.

0: odwetu.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncerty jazzowe.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz?
3: Jazz.